che ci fa morì. Podaj mi ruku, niech wiem prečo žiť, a dáš mi zmysel.